lakanga kabi zula izul. Itsingis, singis etene funanto. Nansi mani zula, izula, izula, izula, izula, izula, izula lentaka.